dzisiaj wygląda, to że po prostu akurat własny, a ja sam też ten budu sos, jeszcze nie idziecie domu, już to jeszcze budu sos, już to nie budu sos.